0: Csá, sisza, andi.
1: Maski Mika, nášto ukatka, obsikipa.
0: Janali, jakala, jagira, no kindis, no kana, no.
2: Ka, mamma, nášto, tamme, kwejipa.
3: Ilu, yetu, kolo, yetu.